Love is everywhere.

just burn.

Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

ですよね。

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

around you, baby.

much, just liking me.

0: nawet wagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Radioaktywne. Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Thanks to

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: Chciałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

flashbacks.

Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kreta, ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Zawsze tak próbuję trafić, żeby wejść równo o 18 i tym razem mi się udało, więc witam serdecznie. Mamy niedzielę, godzinę 18, niedzielę 20 września dokładnie. Za oknem deszcz, ale jest taka piosenka, ale to chyba nie ten gatunek muzyczny będziemy dzisiaj prezentować. Będziemy dzisiaj prezentować rock, metal i rock alternatywny, to jak co tydzień w liście przebojów Fast Forward Charts. Listę będę prowadzić i realizować ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że jesteście. Witam serdecznie też na liście. I tak będziemy grali do godziny 20.30. 5 propozycji przed nami, 25 utworów, a w międzyczasie się też przydarzy relacja z poniedziałkowego koncertu grupy G-Luka, który odbył się w klubie Niebo. Panowie z Japonii przyjechali i po prostu, co tu dużo mówić, no roznieśli nam to niebo. Ale o tym to za 5 utworów opowiem, bo najpierw przed nami 5 propozycji. A w tym czasie, w czasie całej audycji możecie do nas pisać na facebook.com/fastforwardcharts pod ostatnim postem. Jest taki post, że za 10 minut zaczynamy. Już zaczęliśmy, już możecie podpisywać listę obecności, a ja właśnie na nią zajrzę i widzę, że 4 panie i 1 pan, 4 słuchaczki i 1 słuchacz. Dokładnie to Wiola z Łodzi nas słucha, więc serdecznie pozdrawiam. Jest z nami dzisiaj Żaneta z Wrocławia. Również pozdrawiam tutaj serdecznie Wrocław. Wiola i Grzegorz z Kalet na Śląsku również dzisiaj z nami są. I jest z nami Katarzyna ze Zgierza, która pisze, że dobrze, że mi się post pokazał, bo dziś mam wolne popołudnie, a zapomniałabym, bo zaczytana jestem. Pozdrawiam. No, czasami dobra lektura potrafi sprawić, że troszeczkę się o świecie zapomina, ale no mimo wszystko Facebook ostatnio te posty to tak różnie pokazuje ludziom, mam wrażenie. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że jesteście tutaj ze mną. Facebook.com też Fast Forward Charts, można podpisać listę obecności. Jak ktoś nie chce na Facebooku, to jest też mail ffc@radioaktywne.pl i tutaj również można do mnie napisać. Ewa z Łodzi również teraz się wpisała na listę obecności, więc pozdrawiam serdecznie Łódź jeszcze raz. Wiola i Ewa to chyba razem słuchają listy, mam wrażenie. Więc tak to może być. facebook.com/fastforwardcharts, 5 propozycji teraz właśnie zaczynamy. Pierwsza z nich, muszę przyznać, że na zespół Falling in Reverse na jakiś czas to się trochę obraziłem, bo po prostu jak usłyszałem, jak Roni Radke odpowiedział na festiwal Nowa Rock swego czasu, tam chyba były jakieś problemy z organizacją, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie obraził się na tyle, że odwołał swój występ. Niektórzy fani się obrazili, zdenerwowali, no bo trochę co to ma być. No i tak to właśnie na jakiś czas o Falling in Reverse zapomniałem. To była, być może to było po premierze płyty Popular Monster w sierpniu 2024 roku. No ale ostatnim singlem to się troszkę Roni Radke odkupił, muszę przyznać. I dlatego teraz będzie w propozycjach. Najpierw trochę o nim opowiem. Zapowiadają zdecydowanie tutaj już coś będzie niedługo, jeśli chodzi o nową płytę. Roni Radke współpracuje z bardzo ciekawymi artystami. Pierwszy singlem był z Marilynem Mansonem, God is a Weapon się nazywał, jakiś czas temu się właśnie ukazał. No i drugi z nich, tutaj jak zobaczyłem już tę współpracę, to miałem takie, no ja muszę tego przesłuchać. Falling in Reverse, czyli Roni Radke na wokalu, a razem z nim Corey Taylor ze Slipknota. No ostatnio Slipknotowi to trochę, no według mnie eksperyment się trochę nie udał z tym arsenalem, ale tutaj możecie dać znać, co wy sądzicie o najnowszym singlu, dlatego go nie dawałem do propozycji. I jest tutaj też Serge Tankian. Utwór, powiedziałbym, że taki trochę dystopijny, ale też trochę antywojenny w swoim przekazie. w teledysku, co się dzieje, to sobie musicie zobaczyć. Ja swoją drogą zauważyłem tutaj chyba nawiązanie do jednej gry komputerowej, ale takie bardziej troszeczkę na zasadzie puszczenia oczka. Kiedyś muszę o tym zrobić mema, bo pamiętam, że nawet zamierzałem zrobić go wczoraj, ale nie udało mi się dotrzeć do tej misji w jednej grze. Jak dotrę, to na pewno mem będzie na fanpage'u. Jeśli o nim też nie zapomnę, to nie mogę mówić, że na pewno. W każdym razie, Roni Radke, Corey Taylor i Serge Tankian. Utwór nazywa się Joseph. Na początku myślałem, że to o takim panu Józefie z takiego dużego kraju na wschodzie, który teraz, no, który ostatnio zaatakował Ukrainę. No dobra, Rosji, co tam będę tutaj ukrywał. Ale nie, Józef to po prostu drugie imię Roniego Radke. Czyli to jest Roni Józef Radke. Nawiązuje chyba tutaj do siebie. W każdym razie pierwsza propozycja teraz przed nami.

Falling in Reverse, Corey Taylor i Serge Tankian to w utworze Józef. Tak jak mówiłem, na początku myślałem, że to tutaj o Stalina chodzi, ale nie, Roni Radkę chyba tak o sobie po prostu, bo ma na drugie Józef. facebook.com/fastforwardcharts. No i tutaj widzę, że zdania są troszkę jakby podzielone, bo Żaneta pisze, że dobry początek, za to Katarzyna ze Zgierza pisze, że ale to połamaniec, aż nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. No to tutaj trzeba się będzie troszkę zastanowić, ale ostatnio mam wrażenie, że dużo takich eksperymentów wychodzi właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o metal, czy nawet bardziej metalcore, bym powiedział. facebook.com/fastforwardcharts. Czy ktoś jeszcze do nas dołączył? Dołączyła do nas Ewa z Warszawy tym razem, więc pozdrawiam serdecznie. Blisko tutaj sygnał ma, to raczej będzie dolatywał, bo my też akurat z Warszawy. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam jeszcze raz, no i mówiłem o eksperymentach i tutaj przed nami jeden z nich, taka trochę zmiana oblicza zespołu, bym powiedział. Zespół Architects wydał singiel Machine, no i tak widzę, że jednym się bardzo podoba, mi też, taka właśnie odsłona metalcore'u, może troszkę łagodniejsza, też mi bardzo podchodzi. Widać, że wcześniej już próbowali z łagodniejszymi utworami, chociażby Everything Ends na ostatniej płycie. The Sky, The Earth and All Between. No ale to nie znaczy, że na koncertach grupy Architects można się nudzić. Machine, tak nazywa się nowy utwór. No i go posłuchajmy i też dajcie znać, co sądzicie.

0: I just wanna believe.
1: Architects i Machine. Tutaj singiel zapowiadający chyba coś nowego, jeszcze nie wiemy do końca co. Tutaj jeszcze po płycie The Sky, The Earth and All Between. Na razie jeszcze nowych zapowiedzi płytowych nie było, a ten utwór jest taki, powiedziałbym, eksperymentalny na poprzednie single, ale tutaj w komentarzach widziałem, że też ktoś to skojarzenie przytaczał. Teraz to mamy taki trochę zespół Bring Me The Architects, można by nazwać ten projekt. Niektórzy porównywali też do Bad Omens. To już, a dla niektórych fanów metalcore'u, to już wręcz trochę zniewaga. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, jak wam podszedł nowy singiel. Kornelia nas wita kawą i ciastem. I tutaj jakiś tort ciekawy mamy. Z postacią z anime, tylko ciekaw jestem, co to za postać. To możecie dać znać w komentarzu facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na waszą wypowiedź, czekam na waszą opinię. Oczywiście fanpage będzie otwarty przez całą audycję. My teraz w propozycjach przejdziemy już na polskie podwórko i na nim zostaniemy. Na początek zespół z Chorzowa. Dwie płyty już mają panowie za sobą. Ostatnia się nazywa Sarang 2. A teraz to będzie chyba też już zapowiedź czegoś nowego. Zespół nazywa się Sarang. Wczoraj grali w Voodoo Clubie, ale dopiero dziś przesłuchałem propozycję, więc dopiero dziś się o tym dowiedziałem. Utwór nazywa się Rany i to nasza trzecia propozycja.

Sarang i Rany, panowie z Chorzowa, chociaż wczoraj grali w Warszawie w Voodoo Clubie razem z zespołem DVV. Tutaj tego zespołu też jeszcze nie znam, więc będę musiał nadrobić, ale tak się przedstawia trasa koncertowa grupy Sarang. W Lesznie zagrają 9 października w klubie Zakład i tutaj również DVV, ale ciekawe, razem z nimi też Snowblind w Lesznie, więc fani grupy Snowblind będzie można się wybrać do Leszna. Snowblind grali w tym tygodniu w Warszawie w poniedziałek, no ale nie mogłem tam być, a z powodów takich, o których opowiem za dwie piosenki. Chorzów to klub Kraken, tam 30 października również zespół Sarang, też DVV i tutaj Break the Void i następne daty to 31 października w Kielcach i potem jeszcze 20 listopada w Katowicach. Drzwi zwane koniem, tak nazywa się klub. Więc jeszcze o nim nie słyszałem. Może jak ktoś z Katowic albo ze Śląska, to może słyszał, może dać znać o drzwiach zwanych koniem. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że tutaj tort od Corneli zaaprobowany. Viola faktycznie ma talent. Tort z kremem kawowym, czekoladowym i kawałkami czekolady i waniliowy. No wszystkie moje ulubione smaki akurat. Więc smacznego życzę. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie smakował. Bym mógł powiedzieć nawet dajcie kawałek, ale to będzie raczej ciężko. Może kiedyś się uda poczęstować. Grzegorz jeszcze a propos postaci, to Cipher z gry Honkai Star Rail. No muszę przyznać, że nie znam uniwersum. Napisał też Bartosz z Żoliborza, na którym chyba jak w całej Warszawie pada. Potwierdzam, i na Mokotowie, i w centrum, w okolicach Politechniki również pada. Bartosz z Aktywacji Środowej. Słuchałem też w zeszły czwartek ostatnich muzycznych skrajności prowadzonych przez Natalię Ostaszewską, która zapraszała na nie w poprzednim wydaniu. No i co tydzień tak można słuchać. Co tydzień możemy zapraszać na... Co tydzień polecam słuchać audycji Natalii. Ona ma bardzo fajne opowieści koncertowe. Więc w ten czwartek też można. A jak ci się słuchało w ogóle, to też możesz dać znać w komentarzu, drogi Bartoszu. facebook.com/fastforwardcharts. Tak jak już mówiłem, w propozycjach zostaniemy w Polsce. Kolejny singiel od grupy Batna przed nami. Wcześniej była Ziemia, która pije krew. Bardzo sugestywny tytuł i bardzo mocny tytuł. No ale teraz w tematyce dystopijno-wojennej pozostaniemy. Diabelski młyn przed nami od zespołu Batna. To czwarta propozycja.

Batna z utworem Diabelski Młyn. To czwarta propozycja dzisiaj do Fast Forward Charts. Została nam jeszcze jedna, a jeśli ktoś by ten utwór albo poprzednie utwory grupy Batna chciał usłyszeć na żywo, to tutaj alert koncertowy dla Pomorza w Gdańsku przy Bramie Nizinnej 23 października, no to za miesiąc mniej więcej. Batna wystąpią z zespołami Full House Brew Crew i Bad Taste. A jeśli nie 23, to 24 października w Szczecinie, to jest to w Gdańsku w piątek, w Szczecinie w sobotę, w klubie Krzywy Gryf, również zespół Batna, również zespół Full House Brew Crew, ale razem z nimi Mortan. Takie tutaj plany koncertowe ma zespół Batna na najbliższy czas. Jeśli jeszcze jakieś będą, to oczywiście poinformujemy, jeśli zespół dalej będzie na liście. A czy będzie na liście, to wszystko zależy od waszych głosów. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz możecie pisać, potem na fastforwardcharts.com będzie głosowanie, więc generalnie będzie się tutaj działo. Kornelia pisze: Konrad, u nas zawsze drzwi są otwarte, serdecznie zapraszamy. Kiedyś trzeba będzie skorzystać z zaproszenia. Nie mówię kiedy, nie mówię jeszcze tutaj, nie mam jeszcze dokładnych planów, ale trzeba będzie mieć to na uwadze. Przez Kalety trzeba będzie przejechać z tej Warszawy kiedyś. Bartosz też napisał: bardzo fajnie się słuchało muzycznych skrajności. Postaram się, aby zacząć słuchać tej audycji regularnie. No to muszę Natalii powiedzieć, że zdobyłem jej właśnie słuchacza. Tak jak Fast Forward Charts, no, którego nowych wydań staram się nie opuszczać. Również miło słyszeć. Chociaż podobnie jak tydzień temu, dziś się spóźniłem na sam początek. Żaden problem. Jeszcze raz pozdrawiam i przy okazji spytam, czy można kiedyś wpaść do studia na audycję. Jak najbardziej. Bartoszu, daj znać na priv, to się może kiedyś umówimy, jeśli będziesz miał ochotę, to daj znać do mnie na priv. Coś wymyślimy. facebook.com/fastforwardcharts. Ostatnia propozycja przed nami. Zespół Póki Co, który zapowiadał i w końcu zapowiedział płytę. Jeszcze bez tytułu, na razie tylko z datą. Wiemy, że 13 listopada ukaże się nowy album. I tak jak mówili, chcieli troszkę pobawić się tutaj ze słuchaczami, poukrywać, kto tym razem z nimi współpracuje. No ale w końcu się i tak wygadali. Już słyszeliśmy razem z nimi grających, bo oni w sumie ciekawie robią featuringi. Nie biorą na featuring kogoś, kto zaśpiewa, ale kogoś, kto zagra im solówkę. I tak w utworze Hiena w zeszłym roku mieliśmy Michała Jelonka. W tym roku w utworze Podziały mieliśmy Wojciecha Hoffmana z grupy Turbo. No jak widać, klasyki polskiego rocka. I tu nie będzie inaczej. Tu również klasyk polskiego rocka wystąpi. W zasadzie gitarzysta z zespołu, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Gitarzysta grupy Jam, Jerzy Styczyński, zagra na gitarze razem z zespołem Póki Co w utworze Po Co Ci? Ciekawe pytanie. Posłuchajmy.

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot, chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: No tak to właśnie bywa z tymi handlowcami, z tymi algorytmami. Bardzo mądry utwór w swoim przekazie, bym powiedział tutaj, póki co nam zaprezentowali. Bardzo właśnie lubię takie utwory. facebook.com/fastforwardcharts. Wy z kolei możecie dalej do nas pisać. A to było 5 propozycji, które właśnie teraz za nami. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. Te utwory właśnie powalczą o miejsce na liście, a co za tydzień to już jakby od was zależy. A ja teraz przechodzę do relacji z poniedziałkowego koncertu. W poniedziałek, jak wiecie, panowie z Japonii przyjechali do Polski, do klubu Niebo. W zasadzie to nie tylko, bo jeszcze dzień wcześniej występowali w Krakowie, w klubie Kwadrat, ale my tutaj z Żanetą byliśmy na warszawskim koncercie. Klub nie mieli supportu. Ciekaw jestem tutaj dlaczego. Może mogło się coś wydarzyć, bo widzę, że tylko na polskich koncertach go nie było, ale i tak Niebo było wypełnione praktycznie w całości. To dość mały klub, ale i tak fajnie, no ciekawie tutaj, ciekawy klimat dawał ten cały tłum. Chociaż gdy później na koncercie była Ściana Śmierci, to naprawdę nie widziałem nigdy jeszcze tak wielkiej i tak aktywnego pogo. Tak patrzyłem, że średnia wieku to raczej ludzie dużo młodsi ode mnie, dlatego może dużo właśnie w pogo było dużo energii, ale to i tak właśnie można się było tutaj pobawić, nawet jakby w moim wieku, nawet dawałem radę w tym pogo, kilka razy poszedłem, a w pogo zawsze można się fajnie pobawić. W każdym razie klimat od samego początku do samego końca, klimat taki właśnie odpowiedni dla elektrogothic metalu, bo tak właśnie swoją muzykę tytułują G-Luka. W ogóle tutaj jak poczytałem sobie o historii zespołu, to tam każdy z członków chciał robić co innego niż teraz robi, bo na przykład właśnie Rico jest wokalistą, a chciał być gitarzystą. Sena chciał być wokalistą, nie, odwrotnie, Rico chciał być gitarzystą, został wokalistą. Sena z kolei odwrotnie, chciał być wokalistą, został gitarzystą. Zian na perkusji również chciał zostać wokalistą, ale gra na perkusji i jeszcze tutaj basista, niestety zapomniałem jak się nazywa, dlatego on też pamiętam tutaj, chciał chyba grać na perkusji. W każdym razie panowie się dogadali i dali bardzo klimatyczne show. W pewnym momencie miałem wrażenie, że oświetlenie na jednym z utworów, który właśnie za chwilę zagram, dokładnie to była Balladida, chyba było trochę inspirowane cyberpunkiem, bo tam mieliśmy takie najpierw fioletowe, niebieskie, a potem pełną paletę barw na koncercie mogliśmy w światłach zaobserwować. Co jeszcze? Na początku zespół też ciekawie się przedstawił, bo zwróciłem na to uwagę. Często zespoły po prostu wychodzą tak, że zaczynają grać i po prostu zespół wychodzi od razu wszyscy naraz. Każdy zaczyna grać swoje partie i tak rozkręcamy koncert. A tutaj było inaczej. Na początku mieliśmy taką jakby specjalną sekcję, na której zespół mógł się zaprezentować. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Zian wyszedł pierwszy, pokłonił się publiczności, zrobił swój taki jakby sceniczny ruch. Te ruchy to trochę tak przypominały takie jakby postaci z gry komputerowej, dosłownie, w której... Dosłownie z gry komputerowej, takiej japońskiej, coś w rodzaju właśnie Virtua Fighter może ktoś pamięta, a może coś w rodzaju Mortal Kombat, że każda z postaci ma taki swój ruch, jak ją wybierasz w menu. To tutaj było coś podobnego i taki ruch zaprezentował Zian, zaprezentował Bugi bodajże, bo chyba tak się nazywa basista. Potem Sena wyszedł ze swoją gitarą podświetlaną LEDami. Miałem wrażenie, że często ona była podświetlana na różowo i widać, że to chyba ulubiony kolor Seny. No i na koniec Rico, który zaczął rozkręcać cały koncert. Chociaż Sena również tutaj miał swoje momenty, też często swoje rapowe wstawki do utworów, jak między innymi jest w Kult bodajże, też tutaj prezentuje. Rico z kolei już pod koniec bardzo dobrze rozkręcał publiczność i nie brakowało energii tej publiczności, chociaż w pewnym momencie widać, zarejestrowałem taki moment, że chciał po prostu rozkręcić młyn, a ludzie po prostu i tak szli w pogo. I tutaj też widać było, że trochę próbował się skomunikować, ale w końcu się udało i młyn również był. I to był taki młyn, który utrzymywał się przez jakieś nawet i dwie piosenki, więc to naprawdę sporo. Żaneta jeszcze dopisała, właśnie też to miałem powiedzieć, że Gianluca dostała pochwałę od basisty za doskonałe Mark Six. Tak, bo był w pewnym momencie taki okrzyk, który trzeba było wydać. No i widzę, że tutaj Żaneta została wyróżniona w relacjach grupy Gianluca. To zawsze bardzo miły gest od zespołu. Więc powiem tak, to jest koncert troszkę inny. Ja nie wiem, czy ja tą relacją to oddałem. To jest koncert troszkę inny niż takie koncerty po prostu europejskich czy amerykańskich kapel. Naprawdę visual key i także ten elektro gothic rządzą się tutaj swoimi prawami i na pewno nie będziecie się nudzić na show, jakie robią. Jeszcze trzeba wspomnieć też o solówce na perkusji od Ziana. No i ja bym powiedział, że to taki dosyć drobny chłopak, ale na perkusji to dał radę. Na perkusji tak zagrał, że uważam, że można by naprawdę mogły się mierzyć z tutaj bardziej znanymi perkusistami, bo tego show też się nie zapominało. Zwłaszcza, że jeszcze dodatkowy akompaniament mu zespół w pewnym momencie zapewnił do późniejszych partii w jego solówce. To też bardzo fajnie brzmiało. Więc zdecydowanie polecam koncerty grupy Gianluca. Zaczęli od, tutaj sobie zapisałem z playlisty, od Devils, które było swego czasu na Fast Forward Charts. Potem był Kult. Muszę przyznać, że to chyba mój ulubiony utwór Gianluca. Było też Savage. Nie pamiętam, czy był na liście. W każdym razie to też bardzo klimatyczny utwór. No i na ten utwór właśnie, o którym już wspominałem, trochę chyba inny w klimacie niż reszta. Balladida. To był siódmy utwór. Właśnie wtedy te najbardziej cyberpunkowe światła się pojawiły na scenie. Więc teraz przed nami na antenie Balladida.

Gianluca i Balladida. To z mini albumu Idola z 2021 roku, ale było również i na koncercie, chociaż ta wersja to akurat z nowszego albumu XNDII. Tak chyba bym to przeczytał, albo Xandi, Disc A. Taka, można by powiedzieć, reedycja niektórych utworów ukazała się w zeszłym roku, to od grupy Gianluca. I właśnie z tej okazji też zespół koncertuje po całej Europie, ale potem jeszcze wrócą do swojej rodzinnej Japonii. Akurat mam nawet koszulkę dzisiaj ze sobą grupy Gianluca. To tam można przeczytać, że do Japonii wrócą w listopadzie, a cały ten tour również zaczęli od Japonii i potem jeszcze byli w Stanach Zjednoczonych. Więc zdecydowanie zespół już o światowej rozpoznawalności, ale dalej swojego charakteru tutaj nie zatracają. Balladida to właśnie za nami też relacja z koncertu grupy Gianluca. I jeszcze raz powiem, jak będziecie mieli okazję, ja tutaj pewnie będę jeszcze grał utwory grupy Gianluca, jeśli jakieś nowe się ukażą, to jak najbardziej mogę polecić koncert. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze jedna tutaj wtrętka będzie, ponieważ dostałem informację, że urodziny obchodzi Mikołaj dzisiaj, więc specjalnie dla Mikołaju, specjalnie dla ciebie od Fast Forward Charts. 1, 2, 3.

wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Podejrzewam, że ten tort u Kornelii to pewnie właśnie z okazji urodzin Mikołaja. Właśnie u państwa Szagri w Kaletach na Śląsku. Więc Mikołaj ma urodziny we wtorek, więc już w niedzielę Mikołaju wszystkiego najlepszego. Wybrano dla ciebie utwór z płyty Sempiternal grupy Bring Me The Horizon. To jest utwór, który trochę mi otworzył pewną szufladkę w głowie. Bardzo fajnie sobie było go przypomnieć. Can You Feel My Heart? Teraz na antenie radioaktywnego.

najlepszego dla Mikołaja od Fast Forward Charts. No i też widzę od niektórych naszych słuchaczek, co również w komentarzu można przeczytać. I tak mam potwierdzenie od Korneli, że to urodzinowy tort Mikołaja. A w komentarzach można zobaczyć koszulkę, którą Żaneta sobie kupiła po koncercie. No ja już widziałem od razu. Ja też sobie kupiłem, ale z troszkę innym wzorkiem. Z takim fioletowym logo. Też fajnie wygląda, ale Żanety też wygląda bardzo ciekawie. Możecie ją zobaczyć u nas w komentarzach na facebook.com/fastforwardcharts. No to teraz będziemy mogli już przejść do notowania zasadniczego, do 1016 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Co u nas na liście? 25 utworów, to się nie zmienia. Statystyki wyglądają tak, że mamy 2 awanse, 16 aż spadków. Żaden z utworów nie pozostał na swojej pozycji. Mamy 5 nowości i 2 powroty. Zaczynamy największym spadkiem w dzisiejszym notowaniu z 12 na 25. To zespół Inclusion z utworem Tonia.

Inclusion i Toń to największy spadek w 2016 notowaniu Fast Forward Charts po 6 tygodniach na liście z 12 na 25. facebook.com/fastforwardcharts, tu możecie pisać. Mikołaj napisał: dzień dobry, zgłaszam obecność. Ślicznie dziękuję za piosenkę, sprawiłem sobie na prezent koszulkę zespołu Distant, czekam na paczkę. No mam nadzieję, że paczka szybko dotrze i będziesz mógł się cieszyć swoim prezentem, drogi Mikołaju. No ale fajnie, że dzisiaj wszyscy sobie sprawiamy koszulki i tak można sobie klimatycznie słuchać dzisiejszej audycji. facebook.com/fastforwardcharts, 24. 16 spadków dzisiaj, więc bez niespodzianek to również spadek. 7 oczek do góry, z 17 na 24. No jak tak dalej pójdzie, to do płyty ten utwór nie dotrwa, a płyta 23 października. Płyta się nazywa From the Dark, a na tej płycie Tony Iommi i Jorn Lande w utworze World Alone. Dzisiaj spadek z 17 na 24.

Tony Iommi i Jorn Lande, czyli nowy projekt, w zasadzie to nie nowy, to po prostu solowy projekt Tonego Iommiego, World Alone, tak nazywa się utwór, płyta From the Dark, to 23 października się ukaże. A jeszcze w sumie można ogłosić, że będzie film z ostatniego koncertu Ozziego Osborna, z ostatniego koncertu Black Sabbath, gdzie właśnie Tony Iommi również gra. Od 28 października w kinach będzie film z koncertu Back to the Beginning. No, my z Natalią się wybieramy, czekamy, aż będzie można kupić bilety. A może wy się też wybieracie na coś ciekawego do kina, to dajcie znać. facebook.com/fastforwardcharts. A na miejscu 23 mamy tutaj jeden z dwóch powrotów na listę. Dzięki waszym głosom utwory nawet wracają z poczekalni. I od razu jest też to najstarszy utwór na liście. 12 tygodni z nami są już Goldilocks z utworem Butterflies.

Goldilocks i Butterflies to miejsce 23 i to powrót do 2016 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. 12 raz już gramy ten utwór, więc jeśli zagłosujecie i zagramy go, to będzie już ostatni raz w przyszłym tygodniu, więc warto jeszcze tutaj Goldilocks na liście utrzymać. Facebook.com/Fast Forward Charts. Najlepszej niedzieli życzą nam zespół Póki Co. Póki Co. Dzisiaj w propozycjach Póki Co z utworem Po Co Ci. Coś czuję, że oni również tutaj na liście zawojują, bo wiemy, że oni potrafią. Oni tutaj potrafią zdobyć głosy, zdobyć słuchaczy i fanów, więc szykujcie się na to, że jeszcze na pewno usłyszymy Po Co Ci. Albo nie, jeśli głosy nie przyjdą. No ale raczej przyjdą, jeśli oczywiście zostaną oddane. Facebook.com/fastforwardcharts. Najlepszej niedzieli od Póki Co, najlepszej niedzieli również od nas. A teraz pierwsza dzisiaj nowość. Sari Shore na miejscu 22 debiutuje z utworem Running Wild.

Nowość na miejscu 22 i to pierwsza z pięciu nowości od Sari Shore z utworem Running Wild. Płyta Running Wild już niedługo, bo 9 października się ukaże. A jak wam się podobało na żywo, to znaczy jak podobał wam się utwór, to Sari Shore będzie można też usłyszeć na żywo, bo wybiera się w europejską trasę koncertową. Jeszcze przed premierą albumu, bo 29 września trasa się zacznie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, potem będą Niemcy, Holandia, aż w końcu 10 listopada najpierw w Gdańsku na scenie Monk. Znowu kolejny tutaj alert koncertowy dla Pomorza, ale też alert koncertowy dla Krakowa i tam się z Natalią wybieramy 11 listopada w klubie Gwarek w Krakowie. Tam też Sari Shore będzie można usłyszeć na żywo. Z tego co widzę, to bilety jeszcze są, więc jeśli ktoś by chciał usłyszeć na żywo i ma blisko do Krakowa, 11 listopada to akurat wolny dzień, to jak najbardziej tutaj polecamy koncert uwadze. facebook.com/fastforwardcharts. Tu z kolei możecie pisać i możecie dawać znać, jakie macie na przykład plany na przyszły tydzień albo co robicie słuchając listy. Wiemy, że na przykład w Kaletach świętujemy dzisiaj urodziny Mikołaja. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A teraz będzie spokojnie. Płyta Orlog grupy Skald to już w najbliższy piątek, 25 września się ukaże, a na tej płycie m.in. utwór Draumakona. Skald potem będzie można usłyszeć na żywo 19 i 20 października w Stodole. Będą występować przed Dechu. A teraz Draumakona na 21.

Skald i Draumakona. 8 oczek w dół niestety dzisiaj z 13 na 21 po 10 tygodniach na liście. No dzisiaj mamy 16 spadków, więc takie to notowanie nam się trafiło. Skald, jak już mówiłem, wystąpią dwa razy w Polsce 19 i 20 października w klubie Stodoła w Warszawie. A na miejscu z kolei 20 kolejny powrót, drugi już i ostatni, no to teraz będzie bardziej energicznie po spokoju od Skald. Face on your phone, I'm just a face on your phone, a ja jestem wasz voice on your speakers. Baby Lasagna dzisiaj wraca na miejsce 20, dzięki waszym głosom.

na 20. Baby Lasagna i Face on Your Phone. To powrót i to czwarty raz tego utworu na liście. Na 19. Tak się złożyło, że jeden z dwóch awansów teraz przed nami. Oczko do góry z 20 na 19. Lift Me Up grupy Skillet. Tutaj z kolei czekamy na epkę After the Storm, która się ukaże 9 października. Więc w tym październiku to się dużo będzie działo.

Skillet i Lift Me Up to miejsce 19, awans z 20 po 4 tygodniach. Tak, 4 tygodniach na liście. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj oczywiście możecie do nas pisać. A na 18, nie dość, że muszę zaanonsować spadek, to jeszcze i trochę złą wiadomość dla fanów grupy Ghost Kid, ponieważ trasa, która miała się odbyć jesienią, no nie odbędzie się. Sebastian Bisler tutaj wydał oświadczenie, w którym bardzo przeprasza swoich fanów, ale ze względu na jego stan psychiczny nie może teraz niestety wystąpić. Nie będzie mógł wystąpić tej jesieni, musi podreperować trochę swoje zdrowie, ale tour odbędzie się wiosną i z tego co pamiętam w kwietniu też w Krakowie w klubie Kwadrat. Follow the White Rabbit 2 października, a Ivory dzisiaj na 18.

No i tak jak mówiłem, trasa koncertowa grupy Ghost Kid przeniesiona na wiosnę. Ghost Kid w Polsce wystąpią 9 kwietnia w Krakowie w klubie Hype Park. Razem z nimi tutaj miałem też supporty gdzieś wypisane. No już teraz chyba tego nie znajdę, więc tak, trasa koncertowa w kwietniu, ale płyta tu się chyba nie zmienia, 2 października. Coś czuję, że to będzie bardzo introspektywna płyta od Sebastiana Bislera, czyli wokalisty grupy. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam o naszym Facebooku. A teraz miejsce 17 przed nami i na 17... No tutaj akurat się Spirit Box wpasowali z tym tytułem, a propos grupy Ghost Kid. Mamy pewną żałobę. Morning, tak się nazywa nowy utwór. Być może ktoś się wybiera do Gliwic w środę, bo tam właśnie Spirit Box wystąpią w ramach swojej trasy koncertowej Tsunami Sea. Razem z nimi Ginger i Dying Wish, a w tym tygodniu wystąpią najpierw w Berlinie, to we wtorek 22 września, i potem w Gliwicach 23 w Prezero Arena. A u nas teraz Morning na miejscu 17.

Spirit Box i Morning, to nowość na miejscu 17. A na 16, co tym razem? Nie kto inny jak Nickelback. 8 tygodni na liście już jest z nami utwór Rattle the Cage. Dzisiaj spadają o dwa oczka z 14 na 16, a na gitarze razem z nimi John Five.

I tak oto Rattle the Cage ląduje dzisiaj na miejscu 16, to spadek z miejsca 14 po 8 tygodniach na liście. A przed nami teraz też weteran listowy, który już jakiś czas nam na liście gra. Już po premierze płyty było One Assassination Under God Chapter 2. Ja polecam utwór The Arsonist z tej płyty, ale u nas na liście Exit Wound dzisiaj spada z 10 na miejsce 15 po 11 tygodniach na liście.

Z 10 na 15 dzisiaj spadek notuje, no same spadki dzisiaj w tym notowaniu, ale tak się właśnie złożyło. Spada Marilyn Manson na 15, po 11 tygodniach na liście z utworem Exit Wound. Jeszcze 2 tygodnie może nam pograć, mam nadzieję, że swoimi głosami mu to zapewnicie. facebook.com/fastforwardcharts, tu możecie pisać. A teraz też jeden z większych spadków na liście. 8 w dół. Z 6 na 14. Zespół Crew z utworem W sercu i głowie. No myślałem, że trochę się podtrzymają wysoko na liście, ale jednak notują spadek. W ten piątek zagrają w Lesznie razem z zespołem San Quentin. To takie ogłoszenie koncertowe. Przepraszam, to nie piątek, tylko sobota, bo to 26 września. Ale Leszno i Zakład i San Quentin się nie zmieniają. W sercu i głowie na 14.

Crew z utworem W sercu i głowie. To miejsce 14, spadek z miejsca 6. 8 niestety oczek w dół po 2 tygodniach na liście, ale Crew zagrają na żywo w Lesznie, to już mówiłem przed wejściem, razem z zespołem San Quentin. Potem też w Warszawie, w Piwnej Beczce, 3 października. No szkoda, że trochę tu mamy kolizję terminów, bo z kolei w After Dark gra Gorgonzola tego dnia akurat, 35-lecie Dominika, więc albo Crew, albo Gorgonzola w Warszawie. No ciężko będzie wybrać. 28 listopada w Zamościu i jeszcze 11 grudnia w Dąbrowie Górniczej. Tam będzie można usłyszeć Crew, a już na 9 października panowie się pochwalili, że szykują kolejny singiel, który będzie się nazywał Twój Cel. Więc jakby... tutaj się szykuje trochę dobra od grupy. facebook.com/fastforwardchart. Przed nami 13 utworów i Nickelback po raz drugi. 3 tygodnie na liście utwór Leave Me Behind. No ale tak, zgadliście. Tu również spadek z 11 na 13.

Nickelback i Leave Me Behind to miejsce 13, spadek z miejsca 11 po 3 tygodniach na liście. 16 utworów dzisiaj spada, więc tak, co chwila będzie spadek, spadek, spadek. No i na 12 nie inaczej. Dead Poets Society, tutaj czekam na płytę Monarch, jestem jej bardzo ciekawy. A Miami at the Weekend, też ciekawy nowy singiel, polecam posłuchać, chociaż u nas na liście Cold jest i niestety spada z 8 na 12.

Didn't mean it, but ale jestem cold. Zapomniałem, jak to po angielsku zaśpiewać. Dead Poets Society z 8 na 12 po 2 tygodniach na liście. Tak, to kolejny spadek, bo 16 spadków dzisiaj mamy na liście. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście tutaj możecie pisać. A przed nami również listowy weteran. 11 tygodni na liście są z nami Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa z Lord of the Lost. A Without Warning póki co koncertują, bo to zespół z Finlandii, ale tylko w Finlandii. I najbliższy koncert 3 października w Tampere w ramach trasy Female Fronted Unleashed. No to było tam właśnie pani na wokalu, ale wspomagana przez Chrisa Harmsa. 11 tygodni na liście, ale to spadek z miejsca 7 na 11.

Without Warning i Breed, tutaj wspomagani przez Chrisa Harmsa. Po 11 tygodniach na liście, dzisiaj miejsce 11 to spadek z miejsca 7. Tutaj o Without Warning powiedziałem, że planują koncert w Tampere. Za to Lord of the Lost, przy okazji mogę wspomnieć, że mamy tutaj reedycję płyty. Myślałem, że to nowa płyta, przez chwilę się nabrałem, ale to no, chyba byśmy wiedzieli wcześniej z zapowiedzi. Lord of the Lost potrafili wydać jeszcze raz płytę Empyrean z roku 2016. Jest teraz na Spotify Deluxe Edition właśnie tego wydawnictwa. Będzie można sobie posłuchać i przypomnieć. Zobaczymy, co się zmieniło. Chociaż muszę przyznać, że Empyrean nie miałem okazji słuchać jeszcze wtedy Lord of the Lost. To nie kojarzę. To dla mnie będzie w sumie nowość. facebook.com/fastforwardcharts, a może wy posłuchacie i dacie znać. To możecie napisać w komentarzu. Ja właśnie teraz zapowiadam miejsce 10. Muszę przyznać, że w tym tygodniu propozycji różnych było tyle, że aż człowiek żałował, że nie robi 10 propozycji zamiast 5. No ale tutaj się pewnych ram trzeba jednak trzymać. Royal Blood również wydali kolejny singiel z płyty Dead Company, która już 13 listopada się ukaże. Swallow the Bomb, tak nazywa się nowe wydawnictwo. Jeśli słuchaliście, jeśli wam odpowiada, to oczywiście zachęcam do proponowania utworów do listy, a u nas póki co 10 over 10, czyli pierwszy singiel z płyty Dead Company, dzisiaj spada z 9 na 10.

Royal Blood 10 over 10 to miejsce 10, spadek z 9 po 3 tygodniach na liście. 9 miejsce, no i tutaj można by powiedzieć, doczekaliśmy się. Wreszcie jakaś odmiana w statystykach i to jeszcze jaka odmiana. Widać, że zespół The Materia bardzo długo czekali na wejście z utworem Hurt do Fast Forward Charts, ale teraz nie dość, że się doczekali w zeszłym tygodniu, to jeszcze notują największy awans, już chciałem spadek powiedzieć, największy awans w dzisiejszym 1016 notowaniu Fast Forward Charts, bo to aż 16 oczek do góry notują, z 25 awansują na 9. No i przy okazji też nas uraczyli nowym materiałem, nową epką We Against Us, tak to się nazywa. Nowy, można by powiedzieć, mini album, bo mamy tutaj, jeśli dobrze liczę, 7 utworów do przesłuchania od grupy The Materia. Tak, Hurt też jest wśród nich. Wśród tych utworów, a jak komuś się spodoba, to na żywo można ich usłyszeć na koncercie. Od 16 października zaczną grać w Krakowie, w klubie Gwarek, potem 17 w Katowicach, potem po drodze też 24 października w klubie Wudu, potem jeszcze Słupsk, Szczecin, Bielsko-Biała, Poznań, we Wrocławiu 7 listopada, w Łodzi 13 listopada, potem też Rzeszów, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin i Kielce. Zespoły The Materia i Demeted tam wtedy wystąpią, a u nas teraz Hurt na miejscu 9.

z 25 na 9, co czyni to zdecydowanie największym skokiem w dzisiejszym notowaniu. To zespół The Materia z utworem Hurt. To wszystko z epki We Against Us, a najbliższy koncert to już 16 października w krakowskim klubie Gwarek. I takie właśnie plany mają panowie z The Materia. 24 października z kolei wystąpią w Voodoo. No i mamy tutaj kolejną warszawską kolizję terminów, bo z kolei 24 października w After Dark wystąpią Defiart, którzy z kolei w ten piątek wydali płytę Here and Now. Jeszcze nie słuchałem, będę musiał się zapoznać z materiałem. Już mnie bardzo ciekawi, co tam jest, więc wiem, że to chyba nawet będzie pierwsza płyta, którą sobie przesłucham w przyszłym tygodniu. A teraz What I Feel Inside zapowiadam. No i niestety jest to spadek z 4 na 8.

What I Feel Inside to dzisiaj na miejscu ósmym, spadek z miejsca czwartego po 4 tygodniach na liście. To z płyty Here and Now, która ukazała się w ten piątek, a zespół Def Jard już w tym tygodniu wyrusza w trasę koncertową. Na początek idzie Lublin 25 września, to w klubie Graffiti, i w najbliższy weekend to jeszcze Skarżysko-Kamienna w klubie Semafor 26 września. Tam zagrają Def Jard, potem będzie jeszcze Bydgoszcz, Słupsk, Gdańsk, Chorzów, Kraków, Warszawa 24 października w After Dark, tak jak już wspominałem, Wrocław w klubie Liverpool 27 listopada i Rude Boy, klub Rude Boy w Bielsku Białej 28. Zespół napisał, że ich gitarzysta Michał Bonder obchodził ostatnio urodziny, więc jeszcze raz możemy zapuścić nasz dżingiel urodzinowy.

I od nas również wszystkiego najlepszego dla Michała, który na gitarze gra w zespole Defiard. Dla Michała, ale podejrzewam, że i Mikołaj się ucieszy, bo to też nasz dzisiejszy jubilat, ucieszy się z miejsca 7, ale nie ucieszy się niestety z tego, że to jest spadek z miejsca 5. Po 10 tygodniach na liście na miejscu 7 gramy Dehumanized.

5 na 7 dzisiaj Bring Me The Horizon z utworem The Humanized. Po 10 tygodniach na liście, niestety 2 oczka w dół na 7. No to lecimy dalej z listą. Mogę ogłosić, że podium również się nam zaczyna zmieniać, a czekamy na album Painstream od grupy Blind Channel. To 30 października już dostaniemy i z tego co pamiętam 1 października będzie kolejny singiel. No to zobaczymy tutaj, co dla nas panowie przygotują. W każdym razie niestety Diana dzisiaj spada z 2 na 6.

z drugiego na szóste. Blind Channel i utwór Diana. No to tutaj pierwszy zwiastun zmian na podium Fast Forward Charts. Co będzie dalej? No to za chwilę odkryję wszystkie karty, bo jeszcze 5 utworów nam zostało do końca. No niestety też widzę, że ku niezadowoleniu Cornelii dzisiaj Blind Channel spadają. No mam nadzieję, że jeszcze się odbiją, jeszcze tu będzie możliwość, bo oczywiście liczę na to, że fani Blind Channel się nie zniechęcą i dalej będą próbować im pomóc na liście. Na piątym również spadek i tutaj jeszcze można by powiedzieć bardziej efektowny. Z pierwszego na piąte z Poznania panowie pochodzą. 9 tygodni na liście z utworem Paralyzed są już u nas Jenaj. No ale dzisiaj opuszczają szczyt i opuszczają również podium.

Jenaj i Paradise to spadek z miejsca pierwszego na piąte. Po 9 tygodniach na liście, co oznacza, że będziemy dzisiaj mieli nowy numer 1. Można by powiedzieć, że emocje sięgają zenitu. Tutaj nie wiadomo, co tu się wydarzy dzisiaj na podium. Co prawda ja już wiem, więc tak trochę muszę budować napięcie, bo wiecie, no tak trzeba trochę poczekać. Co tu dzisiaj na pierwszym? Kto tu dzisiaj został wybrany? Ale na czwartym również mamy spadek. Z tego co patrzyłem, to zespół Koniec Listopada dzisiaj występuje w klubie Łącznik we Wrocławiu razem z zespołami Stacja B i Hamulec. Koniec Listopada w ostatniej chwili, można by powiedzieć, wskoczyli na miejsce Cold Memories, którzy musieli odwołać swój występ. Z tego co widziałem, to już wystąpili. No, chociaż wątpię, że teraz słuchają Fast Forward Charts. Teraz występuje Stacja B właśnie we Wrocławiu. A jeśli chodzi o Koniec Listopada, to w ten weekend będzie można ich usłyszeć w Skarżysku Kamiennej w ten piątek w klubie Semafor razem z zespołem Gaga Zielone Żabki i 26 września to w sobotę w Jarosławiu. No tutaj nie mam wydarzenia na Facebooku, to szybko nie przytoczę. W każdym razie w ten weekend Skarżysko Kamienna i Jarosław, a u nas teraz z trzeciego na czwarte rotacyjny celebryta.

Koniec listopada dzisiaj również opuszczają podium. Z trzeciego na czwarte notują spadek po 2 tygodniach na liście. No ale to jeszcze nie jest przesądzone. To jeszcze na to podium jeszcze również można wrócić, więc nie ma się co martwić. Dzisiaj można by powiedzieć, że dużo się dzieje na liście, dlatego takie właśnie zmiany. No bo właśnie otwieramy podium 1016 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. No i na tym podium wydarzyło się tak, że na miejscu trzecim mamy nowość, a zostały nam 3. No to już będzie mały spoiler, co się będzie działo do końca listy dzisiaj. The Windows debiutują na miejscu trzecim. Album Tylko Spokojnie, z tego co pamiętam, to premierę będzie miał 2 listopada. No i także panowie z The Windows ogłosili swoją trasę koncertową. I wiemy, że 26 września wyruszają z Nowego Sącza, potem Gorzów Wielkopolski i Jawor, Częstochowa, Jarocin, Zabrze. No i tutaj doceniam, że również Płock znalazł się na trasie razem z zespołem Criminal Tango. 6 listopada wtedy wystąpią, 7 listopada potem w Warszawie w Voodoo Club. Tutaj też z zespołem Criminal Tango i jeszcze The Analogs się również pojawią. Poza tym jeszcze Opole, Toruń, Łomża, Suwałki, Złotów, Elbląg, Kalisz i na samym końcu Żory 18 grudnia z zespołem Stare Dziady. No to tutaj do Żor to pewnie Tomasz się pojawi na ich koncercie. No 7 listopada w Voodoo Clubie wystąpią The Windows razem z zespołami też The Analogs, Criminal Tango i The United Tears. No i znowu mam kolizję terminów, bo ja wtedy się wybieram na Klosterkeller. No cóż, decyzje już zostały podjęte, ale może ktoś na The Windows również będzie się dobrze bawił. Dajcie znać, jeśli się wybieracie. Tylko Spokojnie, nowość na miejscu trzecim.

Nowość na miejscu trzecim, The Windows z utworem Tylko Spokojnie. Zaraz coś tu, no i tutaj już zacytować na antenie nie mogę. facebook.com/fastforwardcharts, widzę, że już Kasia się z nami pożegnała, teraz Viola pisze, że dzięki za dzisiejszą audycję, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze dwa utwory nam zostały. Jeszcze dwie, w sumie to mogę powiedzieć od razu, że dwie nowości, bo kolejna z nich właśnie teraz. Mówiłem, że Hokka zapowiedział swoją trasę koncertową po Europie. No niestety nie ma na niej Polski, nie ma na niej też Czech, ale za to są Niemcy. Więc ja na przykład się przyznam, że do Berlina się wybiorę, bo chciałem zobaczyć na żywo Lost Society. No i Hokkę też, więc będzie tutaj okazja. A coś czuję, że ten utwór wszyscy razem wykonają na scenie. Jeszcze tutaj na dokładkę jest Jussi 69 z The 69 na perkusji, więc taka współpraca trzech zespołów: Hokka, Lost Society i jeszcze jest tu cząstka z The 69 Eyes w utworze Vampire, który debiutuje dzisiaj na miejscu drugim.

Nowość na miejscu drugim, Hokka, Lost Society, a dokładnie to Sami Elbana z Lost Society i UC69 z The 69 Eyes na perkusji, Sami Elbana na gitarze. Taki to właśnie kolektyw tworzy utwór Vampire grupy Hokka. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj jeszcze możecie przez chwilę pisać, a ja widzę, że spadła mi jedna relacja. No co jest? Będę musiał później to naprawić. Już za chwilę będziecie mogli głosować na swoje ulubione utwory na stronie fastforwardcharts.com, bo za chwilę uruchomię tam kolejne głosowanie. Oczywiście za tydzień słyszymy się również w kolejnym notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. To będzie już miało numer 1017. Jak poradzą sobie propozycje, jak poradzą sobie nowości, to wszystko się okaże w przyszłym tygodniu. Bo teraz został nam już tylko numer jeden. Ja nazywam się Konrad Maciąg. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną do końca. Ja listę dzisiaj prowadziłem i realizowałem, więc mam nadzieję, że wszystko było również dobrze słychać i że ostatni utwór również usłyszycie bardzo dobrze. Powoli możecie już wchodzić na stronę fastforwardcharts.com i oddawać swoje ulubione głosy, a ja zapowiadam numer jeden. A na miejscu pierwszym mamy najwyżej dzisiaj notowaną nowość, więc wychodzi na to, że Kowaniec pod Nowym Targiem będzie teraz rozsławiony i to bardzo dobrze w liście przebojów Fast Forward Charts. Podejrzewam, że tutaj wielu fanów zespołu Quiet tutaj pomogło i dzięki waszym głosom i ich głosom pewnie też Kowaniec to nasz nowy numer jeden. Dziękuję wam za dzisiaj. Głosowanie powinno być już uruchomione. Za chwilę może jeszcze sprawdzę, czy jest fastforwardcharts.com. Tak, głosowanie już na stronie, już możecie oddawać swoje ulubione głosy. Głosować można raz dziennie, między głosowaniami musi upłynąć 24 godziny, ale głosować można raz dziennie na dowolną liczbę utworów, między innymi na nasz nowy numer jeden, na którym jest utwór grupy Quiet pod tytułem Kowaniec. Ja wam mówię, do usłyszenia za tydzień i cześć!

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą masz 20-minutową wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. No to jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widzę wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. Jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto obejrzeć ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobał.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jak to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniał scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić tę kontrowersję i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy.

0: To film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie, wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej, i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu, i to nie jakby nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku, i to tak, też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie, wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom, i właśnie tam też coś takiego, mi się wydaje, von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
1: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie. I te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytany taki zbiór po prostu pewnych zasad, jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
2: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać i ten kodeks, może wszystko, no to jest...
3: Są rozdziały części.
2: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak, jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
0: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
2: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne, młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak?

0: wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych, tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego, no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
1: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się takiego idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić, uformować właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
3: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo z właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, gdzie te takie wynoszenie tego na piedestal wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na, no, no chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
0: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak, że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji, jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo. Wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza politycznego.
3: Zawsze był przekaz społeczny.
0: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
3: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w złodziejach rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w gorzkim ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest. I jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
3: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
0: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia. Tak mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim, w tej alegorii Pasoliniego, jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
3: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny. My się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych, no ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
1: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
0: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego po
3: prostu. Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
0: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego właśnie trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupiał się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak, tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
1: Tak, teraz Putin, prawda?
0: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
3: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
3: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
3: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak, tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
3: Bo
2: żeby...
3: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
3: tak,
2: domy i
3: tak dalej. Tak, po prostu fingują całą wojnę z Albanią.
2: Fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
3: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tak, tam później tak. okazuje się być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, no jego moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim, czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrom, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
3: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
3: Okay, bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
1: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że
0: przy pierwszym, pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
2: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
0: Też, tak samo. Też.
3: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
4: O, dobranoc.
3: Julian Stosio.
0: Hej, dzięki, cześć.
3: Jędrzej Gąsiorek.
2: Dzięki, dobrej nocy.
3: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: widać w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

acts just like me. Present.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z